0: escuchando la mejor emisora de radio de la ciudad.
1: Super FM.
2: Slušam sve je super.
1: Cha cha cha. Sve je super.